gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Perehlad tyżnia portalu LEM.fm. Wito rok, 1 wersnia septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyńskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju, od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokroły Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerkow i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Sztoje filia parochii, kotry ich przywitale w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkił, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowył i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił całą historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły późniejsze, wkluczno tych, które jedne stworzą rusyńską pittsburską metropolię. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali tradyczny swadblany zwyk – czeplinia. Jak podarunok dostał episkop Kulik i pesanku od mistnej wirujuczej, kiedy je ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pesanok. Sereda, 2 wersja septembra 2026 roku. Inne wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 wersja septembra Nowycia zas zamieni się w scenę. Startuje 19. edycja teatralnych stricz in Nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak wse husty, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazany będzie spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zbieraczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri Jabłka Ruskoj Bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest stanobiły słowacki dramaturg i reżyser związany Merzyńczyma z Teatrom Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrom Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle wystupują Iwona Iskra-Krynicka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak. T
Trzy jabłka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym biłym prostori, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia ryszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Trzy jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenia dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do seredyny na napiacie. Ciane do powiedzenia konflikt. Pokaz odbude się w Nowycy w kameralni scenerii Selskoj Świetleci. Andrzej Żygadło o Derełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Derełce obrazy pohranicza. O godzinie 17:30 artysta bude besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz naszał się na oficjalnym plakacie Ciła Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nagłówką. Historii o owoczowym derewi, co zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Wartat przypomnuty, że obraz mał swoją naukową prezentację w kwitny aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1948-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nagoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachody cia w kolekcji Ruskoj Bursy i na sztoden nachody cia w Sidybi Stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedni wystawi. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikyfor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikyfora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karolyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiwiem byty, zbiera roboty, na których Nikyfor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikyfora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju spiłgrat z historią o życiu artysty, który we krzyno swojego życia przeżywał otrzmarienia, niezrozumienia i samotnictw. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że był neślubną dityną bidnej matery, do toho lemkom, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidom. Dla mene najciekawsza robota to Nikyfor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stolicia. Jego sztuku czyniło wieloch artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikyfora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana.
Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junia tego roku, a obzeraty może jej jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wisty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki bude maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohaty i chor rzekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i Zmychalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutności grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskiej Żupy i Krzyżowackiej Eparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszli o 5 roków skorysze. Parochia wynikła oddzielinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes znajduje się u wojewodzkim Sremi. Napered była parochia przyświęcona światomu Joannowi, apostołowi i ewangelistowi. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę parochia, która dnes jest przyświęcona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkow dostała dzisiejszą podobę. Cerkow ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Eparchii. Na torżestwie mają brać uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokolej wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist. Po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Gwarił jest Otcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Ania Kamińska od śpiewanki Kilka czułości, list w butelce. Zaczynamy dnešnie wysyłania paczistej hodyny. Druhe nasze żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM. Witam Was serdecznie. Jak najserdeczniejsze to jest niezmienne z mojej strony. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Kiedy byście mali ochotu, to niezmienni tak samo zapraszam do bursy. Mamy ekspres. Informuję o tym za to, że w ostatnich paru tygodniach był w naprawi. Tak się hostymy, tak kilka stykał robimy, że czasy zastrajkował, zbojkotował, ale już je, już funguje. Zapachkały się mi tu unosyć, tak że to kiedy ma tę ochotę pogadaty w studiu albo poza studiom, to kawa buda. Prytty, zapraszam serdecznie. A teraz mi się fortak, gdzie mój rytm?

Michał zna po infekcji, już jeden ze słuchaczy pisze, dowiduje się. Nie, to prosto jeszcze nie peretarty, probaczcie, nie zrobiłam jakiegoś rozgrycia, które powinna była zrobić przed wchodem na antenę. No, żeby ten ale takiego wrażenia, że to was nie peretarty, ale już zaraz będę dużo by się dłała. To może się mi rozgryje. Dużo by się dłała, bo trzeba powiedzieć, jaki to dzień, jakie to czysło, który tydzień, tak, to kuścio kto chciał robić. No to jest poniedziałek 7 den wersnia 2026 roku, 250 den, to chorze, przed nami jeszcze 115 dni, a mamy już 37 tydzień. Mnie niezmiennie zaskakuje to, jak czas lety, pewno was i też, ale to już jest tak nudne, że to aby się dła to o tym, że w tyczut to tydny, że idźmy dalej. A kiedy idę o idźmy dalej, to jeszcze taka czesła 5:59 to godzina, kiedy słońce się zbudyło. Zajdę o 19:07, ale że za to te kalendarze jeszcze nie przywykła do tych nowych, to one może się tu rozoznać. No swytaty skorsze zaczęło, bo 22 godziny po godzinie 5, a z merkaty będę przed 8 wieczór i to oznacza, że mniejsza wece taka długi z tego słonecznego dnia, to 13 godzin i no 13 powiedzmy. 5 minut do peratu, a po do zadu 13 minut. Schyd misiacia był 25 minut po północy i słuchajcie, to misiac cały dzień będzie się nam plantał po niebie. Zachód dopiero 18:48 i kiedy idę o to w jakiej winie jest fazi tej czasty swojej, no to stremy do tej nowej czasty, jak to się besiduje, jest na 17% jasny, tak, że to jest tak, oho, taki tonici rogalek, dajcie takiego tonisiego rogaleczka. Najbliższa połnia za 19 dyny. I o chwilku pogoda, bo zmina, ale chwilowa.

No i moi drodzy, twierdzą tu różne prognozy, że przed nami dużo słonecznych momentów, może nie dyny, ale momentów, że po poślednich chłodnych, deszczowych i też z witrą dyny, nie znam sumie te takie były, bo tu w nas na południe było dość hardy, choć trafił się deszcz, ale było słonecznie, było ciepło, myło nawet. Zmiana pogody, maja by to zmiana pogody, Polska dostanie się pod wlejania wyżu Ulrich, przez który możemy, albo za wdzięki któremu możemy rachować na wece słonecznych momentów i wyższą temperaturę deszcz ma pojawić się alem miściamy. Rano było dość chłodno, żeby nie powiedzieć, no tak studeniało. Temperatury wykrzyni regionu polskiej dzierżawy wskazują poniżej 10 gradusiu Celsjusza. Nie znam, czy czasem mi namignęła jakaś znymka w kohosy, że może takie czasy już na wzór prymorozka. Zima wodysy tam pod Wysołą, no byty może. Czerwone godziny przynesą dość przyjemną pogodę, nie będzie brakować słońca, choć też będą, przepraszam, też będą i chmary na niebie momentami dość wielo. Lem na północnych kińciach polskiej dyrżawy możemy spodziewać się słabego, krótkoczasowego deszczu, ale maje by tego niewiele. Temperatura większa niż porównując do weekendu. 18-19 na Pidlaszy, na Mazurach, na Warmii, nad Morią i na Pidhali. 22 w centrum dyrżawy do 23 nawet gradusów Celsjusza na zachodzie. Witer słaby, umiarkowany z południowych kińciów może kus podłaty. Biometeo usłowia neutralny. Po studennym ranku w pełny dnia będziemy odczuwać termiczny komfort, a w czas rozpochodzeń aż i teplotu. Wieczorą zrobić się tak, no też tak fajnie, może lekko, tak bym to określiła, bo już temperatura zejdzie, a nie będę choriaczą. No to tak to się, moi drodzy, zapowiada. I jeszcze tysk, najniższy tysk w północnej części Polski, 1023 hektopaskali, ku zwylem wyższy, ale wyższy w południowej części Polski, tu od 1027 do 1029 hektopaskali. Pozeram też jeszcze na mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki, jak raz na hydrologiczny czy mapu z ostrzeżeniami, hydrologicznymi ostrzeżeniami, no nie jest to dobra mapa. Tak na moje oko, 3/4 Polszczy zamalowane jest na takiej mocniejszej sywej, a to oznacza hydrologiczną suszę.

Moi drodzy, posłowieci, taki to czas w Paczy Niechodyni, że czytamy nasze mudrosty, nasze czasem takie skazyłki jak żyty, sztorobyty albo czołone robyty. To to pierwsze takie bym powiedziała klasyczne. Nahynaj ausku zakla młoda, w czyj dity zaklamały. Nahynaj hausko zaklamołoda, w czyj dity zaklamały. To by się wszystko zaczęło. Czerchołe, nie do kincia znam, oż to idę w czerchołem, może mi pojasnite. Na wpertych wodu łoziat. Na wpertych wodu łoziat. Natalia@lem.fm, tak może też się komunikuje, tym messengerom, tak samo WhatsAppom plus sorogwisem 606 108 801. I poślednie, żarty bływe. Nie mam problemu z tym. Na pomyłkach młodosty nie wczać się, na nich się żeniat.

No i teper mi przyszło do hoły, że powinna była pójść, że mam neperterty hołos i za to taki jakby taki chłory, ale może właśnie zderty hołos. No weekend był intensywnie używała jem swojego hołosu raz za to, że w sobotu maliśmy to tu przyjemnist. Do tu cześć. Występuję z naszym bursianym spektaklem Trzy Jabłka w ramkach znanego, słownego już mocno w Sardowysku i Nelem Teatralnego Festiwalu Innowecia 2026. To już 19. edycja przeszła w ten weekend tego festiwalu. Jak i już wyrobił sobie swoją marku i przytichał naprawdę wielkie kilkosty publiky z ciłej Polszczy. Może i poza tisz, spoza Polszczy przyjeżdżają. W każdym razie nasze Trzy Jabłka wkazywali w sobotu w Świetlicy w Nołycy. No i muszę wam powiedzieć, że było to bardzo wielkie przeżycie. Hraliśmy dla sali wypełnionej po berechy, tak absolutnie do każdego kutyka. Ludzie byli... No. Że tak określę to nie bardzo hardy napchany, a czas też odyszła z niczym, bo siane zmistyła prosto. I choć publika była właściwie w dziesięciach, powiedziałabym tak, 7% polskojęzyczna, a spektakl był polem kiuski, no to wszystkie dotrwały do kińcia, pak dostaliśmy naprawdę mocne i dołhy opleski, ludzie się zworuszali, gratulowali pak nam, także bardzo byli zadowoleni, cieszyliśmy się, że mogliśmy to spektakl, jaki rychtowaliśmy dołho, pakśmy już wkazywali i tu w Bursi, i w Priaszowie, i w teatrze, że mogliśmy go wkazać też w ramkach tego teatralnego festiwalu. Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenia, no a to tylko trochę odyszli. Niezadowolony, no to jedynie może was zaprosić do obzerania naszego spektaklu na YouTube. Choć to nie jest to samo, absolutnie nie jest to samo. Znamy, zdajemy sobie z tego sprawę, to czysto inne emocje, czysto inny sposób odbierania, ale też przekazywania tego roda sztuki realizacji. Być może jeszcze tak te siostry tymy i te nasze Trzy Jabłka wkażemy. No to tak to raz, czym hołos taki zużyty. A dwa, wczoraj prochodyło świadkowania, drugi dzień świadkowań w pamięć świeszczenno muczennika Maksyma. Dołhy bohosłużenia w cerkwy. A tam też jem się w jakiejś tam formie udzielała w chori. No i hołos chyba prosto z moreny. To może tak, ja dneska budu kuściok jednego szczerzała może to do was, żeby jeszcze zaraz jako sobie się dołaty. Nie, żartuję. Damy radu. Ale aktywny weekend to z jednej strony radist, że tak tylko jest to wszystko, a z drugiej strony no... Kolesy trzeba odpocząć, a tu poniedziałek, roboczy den, nic nie zwalniamy tempa, absolutnie.

I teraz przechodzimy już do kulturnego przegledu. To już to w naszej najbliższej, może kuściak dalszy, ale mimo wszystko okolicy. W najbliższym czasie projdę i taka już bliska półtucznic. Dnes o godzinie 6 po południu tu zapisujcie sobie. Tu mam się, że cykała wystawa, odkrycia cykałej wystawy dnes o godzinie 6 po południu, wernisaż w muzeju regionalnym. Inaczej, regionalny muzej, tak, to się tak posiaduje, a dokładnie to jest Regionalny Muzej Polskiego Krajoznawczo-Turystycznego Towarzystwa imienia Łukasiewicza w Gorliciach. To w samym ręku znajduje się ta instytucja i dnes o godzinie 6 po południu w Regionalnym Muzeju Odkrycia Czasowej Wystawy Pinohołowką Szlidy, Riżne Barły Życia. No, ciężko to przewodyć, robić skoroczenia po lemkiuskie, bo się traty to. Choć trzeba by było jednak spopularyzować Polską Narodną Republiką, to będzie PNR. Ale to trzeba wszystko rozwijać, a jak powiem, że ślidy, różne barwy życia w PRL-y, to wszystko znajdę, aż to idę. No to tak, właśnie. Właśnie taki wernisaż. I to ta wystawa. To prezentacja kolekcji doktora Jerzego Krzewickiego. Ciość prezentacji jest podzielona na 13 tem, z serii, których znajdzie się między innymi kwestie związane z kuchnią, radią i telewizją, telefonami, obleczeniem, wakacjami, paszportami czy szkołą. Autor wystawy, teraz to te przedmioty, dokumenty, opisy, które zebrał, chciałby każdego z nas, kto przyjdzie na wystawę, zabrać w taką osobliwą, sentymentalną podróż. To dla tych, którzy są Huici powyżej 40 roku życia, no to dla nich będzie sentymentalna podróż, a dla młodszych to będzie pewnie w jakiejś tam mierze nowość, chyba że znają życia tamtego czasu z knyżok, z opowisty, z rodzinnych historii. I do to, żeby przybliżyć tym młodszym generacjom osobliwist tamtej, nie tak dalekiej epochy. Być może to będzie też przyczyną do tego, żeby pobeśidłać o dobrych i niedobrych stronach życia w Polsce i w samych Gorliciach drugiej połowy XX stulecia. Autor wystawy, doktor medycznych nauk Jerzy Krzewicki, urodził się w Gorliciach, tu skończył liceum, zachodnioświatni liceum im. Marcina Kromera w Gorliciach. Na Medycznej Akademii w Krakowie zdobył dyplom doktora. Pak robił w Wojewódzkim Szpitalu w Kielcach, gdzie pracował nieprzerwanie do 2020 roku. Był 20 roku ordynarium chirurgicznego oddzielenia. Zajmował się też i dydaktyczną robotą w szkole studentów Krakowskiej Medycznej Akademii. Był też między innymi zastępcą dyrektora Instytutu Klinicznej Medycyny w Kielcach. Doktorskiego Wydziału Medycznej Akademii w Krakowie. I furt Jerzy Krzewicki jest związany z Gorleciami. W 2013 roku był wyróżniony statuą Dersława za zasługi dla miasta. Wystawa Szlidy, Ryżne Barwy Życia w PRL będzie drugą prezentowaną w Regionalnym Muzeju wystawą. Skorisza to była Sekrety Medycyny i to ta wystawa była wkazana w 2024 roku. Wystawa będzie dostępna do 6 listopada, novembra tego roku. Nie tak za duże, ale też nie za mało czasu. Zaplanujcie sobie choćby i koratku wizytu w tym regionalnym muzeju. Pewnie na jednemu z was może sleza się w oku zakruty, to bo do tych bywszych czasów czasem się tłuży, romantyzuje ich, choć pewnie nie byle one
lekkie. Incza wystawa na jakoś, a może te wybraty, a wernisaż już swój mała kińcią sierpnia, tak nedak down tomu 29 sierpnia augusta, a może i obzraty jeszcze lem do 26 wersnia, to wielokrotnie, jak to ta wystawa w Regionalnym Muzeum w Koryciach, to wystała Nafta, prezentowana w Galerii Sztuki BWA w Korośni. I to jest wystawa, której autorem jest Leszek Oprzątek. W źródłach twórczości Leszka Oprzątka je nachodzicia hladania rudymentów realności schowanych pit z ownicznią warstwą jawysk. Wystawa Nafta, dedykowana pamięci Witcia, jest reminiscencją, może taką reminiscencyjną podorożą do kraje wydił dzieciństwa, młodych roków, jak prożył w Korośni. To też osobliwa transpozycja zapamiętanego świata, w którym natura, dumki, proces spojują się w syntetyczną rzeźbiarską formę. Drewo, glina, jak osnowne materiały, stają się nositelami emocji, odczuć, indywidualnej roboty pamięci i imaginacji. Jednocześnie artysta sięga też do uniwersalnych emocji i uniwersalnych jawysk, penetrujące prawa, jakie funkcjonują w przyrodzie, penetrujące spadkowinę, jaka przechowana jest w bogactwie kultur. I jego wspomnienie pereśaknęne są jeszcze klimatem rodzinnego miasta okolici, znanej z pionierskiego wkładu w rozwitok naftowego promysłu. Wertatnych chyża na przerybywszej kopalny w Turaszyłci, charakterystyczne krajowidy z sylwetami kiwoniu, wertniczych łez, pomp, rezerwuariów, obrazy czarnej mazi pokrywającej drewniane czy metalowe konstrukcji. Ewokowany jest aż i charakterny, ciężki zapach ziemi, taki to z głębiny. Wybierzcie się do Korosna na wystawę Rzeźbiaria, Malaria, twórczy obiektiv Leszka Oprzątka. To jest artysta, jaki urodził się w 1964 roku w Korośni. Jest absolwentem Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie. W 1988 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem na wydziale rzeźby w pracowni profesora Antonia Hajdeckiego, a w 1991 roku zdobył dyplom też z wyróżnieniem na wydziale malarstwa w pracowni profesor Janiny Kraupę-Świderskiej. Był stypendystą ministra kultury twórczego, twórczej stypendii prezydenta Mista Bielsko-Biała. Jest autorem 17 indywidualnych wystaw już. A w periodzie między 1988 a 2025 roku brał uczest w blisko 150 grupowych wystawach w Polsce i za granicą. Był też aktywnym uczestnikiem różnych sympozji dla artystów poznających język geometrii. Jest laureatą Grand Prix konfrontacyjnej młodszych krakowskich artystów w 1982 roku, czy na przykład drugiej nagrody o nas dnes sztuka dwóch czasów w Nacjonalnym Muzeum w Gdańsku. Roboty Leszka Oprzątka znajdują się w kolekcjach muzeów Niemczech, Galerii Studiów w Warszawie, Okruchowym Muzeum w Radomiu, czy Centrum Polskiej Rzeźby w Orońsku i innych, wielu innych instytucjach. Tu na budowie miała teper wszystkich wybierte się w godzinach roboty Galerii Sztuki w Korośni. Dalej, to jeszcze jem naszła, to wertamy teper już do Gorlic. Odże o dwa dny zaczyna się jubilejna 20. Gorlicka Muzyczna Osin. Od 9 wersnia do 13 wersnia paru koncertów. To cykliczna impreza Gorlicka Muzyczna Osin poświadczona akurat tohoryczna edycja
poświęcona polskiej sztuce, prezentowanej na fonie francuskiej i niemieckiej sztuki. I tak 9 września w muzycznej szkole w Gorliciach wyzwuczył koncert kwartetu Deonofon. I to kwartet w ramach tego koncertu już wkażą polsko-francuskie kulturowe relacje przez prezentację śpiewanek i ich historycznych powiązań. Publika będzie mogła poznać wzajemne inspiracje i wlejania, wzajemne wlejania między innymi w kontekście twórczości Ewy Demarczyk i francuskiej śpiewanki. Zas 10 września to koncert wykład Marka Brachy Mazurok Fryderyka Chopina. I ten koncert odbude się w galerii, nie w galerii sztuki, przepraszam, ale w aktualnym miejscu, gdzie prezentowana jest postojna wystawa akcentowe czy spadkowe na artysty i to ta czasowa siedziba dla tej wystawy znajduje się przy Piłsudskiego 4. I jak raz w prostory tej nowo odkrytej, też nie tak dawno, w nowym miejscu, w związku z remontem kasztelu w Szembarku wystawy akcentowicz, odbude się prezentacja tego koncertu. Przed publiką wystąpił uznany pianista Marek Bracha, jaki będzie besiedował o historii ewolucji gatunku mazurka na fortepian, opowieść o procesie formułania się tej muzycznej formy na premierach tworzył, jakie były komponowane jeszcze przed twórczością Fryderyka Chopina. Podia będzie wyjątkową nachodą, żeby pouczyć słuchania klasycznej muzyki w towarzystwie sztuki młodej Polski. I jeszcze w towarzystwie też pamiatok po Teodorze Akcentowiczu, Nelem w towarzystwie Joho twórczosty, obrazy, rysunki, eskizy, ale też i jego pamiatok Ryczy, który towarzyszył mu na sztoten. I to koncert 10 na następny dzień zas w muzycznej szkoli. W tej lokalizacji odbude się koncert kwartetu Kamerata. To znany w Gorliciach, dobry już kwartet wykonat medzeńczyma twory Rybickiego czy Beethovena. I czerwowego dnia festiwalu czerwowym punktem programu jest koncert Henschel Quartet z Niemiec. W czasko trochę wyzwuczać twory Haydna, Beethovena czy Mendelssohna. Tak zapowiadać się teoryczna muzyczna 20. jubilejna gorlicka muzyczna osin. Zazerajcie na sajt muzeumgorlice.pl, drzwiniciowy program, kiedy by wam dasz to wtekło z tego, co przedstawiałam, albo kiedy byście sobie chcieli zapisać, no to jak najparsze jest jak. Może wam też posłać motuzok, to olem dajcie znaty komu, co i jak.

ես։ Թե կարող ա ուրիշ երկրում է։

Ciekawe badania prowadzę w Szkocji. Dumam się, że lekko można ich paranesty i na naszu, ale to i pociłem świetny obszar, bo zeliń, jak wyszło z badań naukowych w Szwecji, może być narzędzią miejscowej polityki. Park zmienia zdrowia mieszkańców. Lisy i parki mogą być elementem działań dla psychicznego zdrowia, publicznego zdrowia, psychicznego, publicznego zdrowia. Niewielkie inwestycje w lokalne, zielone tereny mogą realnie wpływać na psychiczne zdrowie ludzi. Lisy na miejscowych obszarach mają związek z zmniejszonym stosowaniem protydepresyjnych lekarstw. Tak informuje pismo The Lancet Planetary Health po zaznajomieniu się z rezultatami. Szkocki urząd nie zamierzuje oszczędzać na lisach. Mniejsze wece jedna na 8 osób na świecie żyje z psychicznymi problemami, a osoby z biedniejszych z ospilnosty są częstsze barże nie ma dosiadany. Jednoczasno są to też z ospilnosty z najmniejszym dostępem do dobrej jakosty parki ulicy zielonych terenów. Naukowcy z Uniwersytetów Edynburgi i w Glasgow pereanalizowali dane wece jak uwaga 129 tysięcy osób protiahom 5 roków. Jakie pochodzili z badania Scottish Longitudinal Study, które śledzi życie i stan zdrowia tysiąca mieszkańców Szkocji. To jest jedna z największych analiz tego roda, jaka ocenia wpływania inwestycji w lokalne lisy w miastach Szkocji i dowkołanych na psychiczne zdrowie ludzi. I badania wykazały, że osoby, jakie osoby, jakie mieszkają w wspólnotach no, biedniejszych, tych dotknętych biednotą, niedostatką, rzadziej osnują lekarstwa na depresję, czy proti takim stanom przelakania, kiedy mają lekki dostęp do dobrej utrzymanych zielonych terenów obszarów. Naukowcy skonstruowali rejestry recept brytyjskiej publicznej służby zdrowia i dane ze spisu ludności, żeby sprawdzić, czy osoby, jakie mieszkają w odległości do 10 minut takim spacerkom, do odpowiednio zagazdowanego zielonego terenu, częściej albo rzadziej przyjmują lekarstwa na przykład na depresję. Zagazdowania tych lisowych terenów tak, żeby były bardziej, lepsze, dostępne dla ludzi, było podpierane w ramach inicjatywy szkockiego lisnictwa Woods in and Around Towns. To ta inicjatywa zagwarantowała finansowanie praktycznych rzeczy, inicjatyw, takie jak nowe stężki, lepsze oznakowania, suspilne podii. W ramach tej inicjatywy priorytetowo traktowano obszary, które były zaniedbane finansowo i suspilni. Delisy wymagali lepszego zariadania, żeby zmniejszyć bariery i możliwość większemu czysłu mieszkańców na takie swobodne codziennie z nich hosnowania i mania, czy tam brania może, przyjemności z tego przebywania w lisi. Naukowcy stwierdzili, że osoby, jakie mieszkają w zaniedbanych miejscowych wspólnotach, jakie znajdowały się blisko lisowych terenów, jakie stali się bardziej przyjazne i lepsze w tym, żeby się tam prosto wybrać na prochulku, o 10% rzadziej przepisowali doktory lekarstwa i było to wydymy aż po uwzględnieniu innych faktorów związanych z psychicznym zdrowiem, takich jak demografia czy niedostatek.

jest hosen z toho, żeby jaki jest hosen dla naszego psychicznego zdrowia. Ciłych lokalnych spinlot, kiedy w bliskim sąsiedztwie jest takie miejsce, do którego możesz pryty pospacerować, byty blisko przyrody, no, byty blisko natury. Dumam się, że i inczy tego roda badania będą niestety podobne rezultaty i tak urząd zobowiązał się, żeby zwiększyty czysło tych dostępnych lisiów z wisem na 30 hektariów ryczni do 30 tysięcy do 2029 roku. To przełomne badania, jak powiedział szkocki minister rolnictwa gospodarki, jakie dostarcza czerwowych perekonujących dokazów na hosen, jaki dla ludy, dla spilnot lokalnych przynosi to te lokalne zielone obszary. Tak, że to związek ma inwestycjami w lisy w szkockich miastach i okolicach miast, a mniejszym hosnowaniem lekarstw na depresję podkreśla znaczenia dalszej rozbudowy zarządzania i poprawy dostępności tych cinnych, zielonych obszarów.

Mój drogi, zazeramy teper do kinowych sal. Idziemy smotryć, co tam z rychtuale dystrybutory. Kiedy o polskie premiery, znaczy premiery w Polsce, może tak. I idziemy od zaczynamy od wojennego thrillera Nebo nad Normandią. No, film ma wysokie noty, prawie 7,5 punktów w 10 punktowej skali. To jest francusko-amerykańsko-brytyjska produkcja. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii. Dola świta może zależeć od pogody. Wojna to neolem bitwy, to hołowni strategii i ryszenia, jakich na śledztwa wlejają na miliony. Roblacze w brytyjskiej armii meteorolog James Stack musi pić na te najważniejsze ryszenia w swojej karierii. Prognoza, którą przedstawić, może przesudzić o uśpichu albo o jego braku, kiedy o największą wojskową operację w historii. Zaperty je w atmosferii braku dowieria, presji ze strony najwyższych kapitaniów, liderów. Stack no, musi zmierzać się z taką borbą z czasem, psychologiczną borbą z czasem, pić perany przez kapitana Summersby. Nad wszystkim ma czuć generał Dwight Eisenhower, który musi ruszać z inwazją, czy jej opiznyty ryzykujący, że nim ci odkryją plany aliantiów. Bardzo wysokie noty. Film swoją świtą premierą mał w maju tego roku. Do polskich kin wchodzi paru miesięcy później od 11 września. Od 11 września też dwa dni po świtowej premierze wchodzi do kin amerykańska komedia romantyczna, komedia fantazji. Totalna magia 2. Dwie hollywoodzkie aktorki, Sandra Bullock i Nicole Kidman, grają główne role w tymże filmie, wracają do świata nicznych intryg kreowanych przy świetle miesiąca i też chosnujący mohuczu magiu, którą dostali spadkowieni. Tym razem siostry Owens musiał się protestować proklactwu, przez które może rozlecić się rodyna. Film jest obowiązkową pozycją, jak zapraszają, jak zauchaczają te dystrybutory. Jest w niej dużo humoru, magii i chaosu. Nie ma tu jeszcze jakich ocin krytyki, za to wam nie powiem, czy się krytykę z tym zarzają. Natomiast wysokie noty ma czerwowa produkcja. Tu już jest dokumentalny film bez kincia. To jest polski dokument, ciężka tematyka. Bars Daniel nie czuł, jak jego 16-letni syn Krzysztof wychodzi rano z chyży. Nie znał, co zaciągnęło chłopca na mist nad Wisłą. Znałem, że tam był wydany pośredni raz z kamery CCTV Zima Leho, a późniejsze mecze jednym obrotom kamera drugim chłopczysko znikat i możliwości są dwie. Albo skoczył do riki, albo jakosy niepostrzeżeno zyszł z mosta. Od tamtej pory Daniel i jego żona Agnieszka żyją w stanie zawieszenia, aż teraz medze rozpaczliwą nadzieją, a paraliżującym strachom. Daniel nie potrafi żdaty, bezczytno żdaty, na aż teraz mniejsze prawdopodobny zmiany w doświadczeniu policji, buduje swojego rodzaju szyfu wyposażoną w kamery, drony, żeby samemu perehladować hubyny Riki. I to jest początek działania, które zabiera go w ciłosty. Den po dny peresmotruje Wisłu furt, rozwijający nowe gratia, techniki do hladania, zaczynają się odzywać do niego inne rodziny, jakie tak samo uwiaznęły
uwiazneny w niepewnosti, bez klincia hladajucza odpowiedzi. Dołhe samotne godziny na szyfi, to dla Daniela też i nahoda możliwość, żeby rozrachować się z życiem z peret zniknienia Krzysztofa. Z czerwowymi miesiącami jego bil lemsia powekrzat, pohublat. Otec bore się z napiacią, z potrzebą dalszego hladania, no i bolaczą realnością, w której nieodwertalna strata odmienia jego życia raz na wse. Wysokie punkty i komentarzy też tych, które już te se widzieli, też wysokie, że poruszył mnie ten film głęboko, robił z dziećmi, sama jem mamą, za co zdaję sobie sprawę, jak ważnej strefy to dotyczy psychicznego zdrowia dzieci, która jest furt jeszcze zaniedbaną temą. No, pozerajcie na film bez kincia od tego weekendu w polskich kinach.

Moi drodzy, kończymy dzisiejszą paczysną godzinę. Dziękuję za prisutnosć, za wasze komentarze i za wasze wiadomości. Zapraszam na zaran i przyjemnego poniedziałka. Aby się była Natalia Małecka-Nowak, to jest Radio LMFM. Ostawajcie z nami. Do zarany.

Popatrz na Chodyna. To prosty i obyczny czas z LEM FM.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

trawy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 6. Piatnicia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kerpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi brate, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasi po 5 rublej, a tak prywatno po stiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrow w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury – król. W Mizia – Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horyle. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, w Cerką i Szkoła, paru Wyszniumkińcy i Nyszniumkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej Własty żyją po sełach. Ja sam koło Szafranowych Stylawy. W seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańciowy, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczakosio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. Celi z Nesinio, wsi pańkowe z rodynami, Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianin Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mikołaj, Andrusił Fecio i Semenkanin i Krawec Hubyk Andrzej. Seli załawił. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kyrpan Jakem ze synem Mykułą, Mykuła Maje Panciołu Diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i Chłopcią i Andrzej Brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze Pryanci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nackę. A Wanio Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj, Sowiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianin Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużom tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my prynych. Dalsze nasze Tylełczany żyjut w Stanisławskiej Oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczany żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiu Sztefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Inde Kobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Inde Spachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej Oblasty. W Dnipropietrowskiej Oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła ze Stasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej Oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Hruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkoj oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są to w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tyla weżyją. To nie tylko z naszego sela, a ze wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opiekuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, kotry pereseleliś w Polszczu, nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płacić się. Biedniejszym ludziom daje groszewu do pomochu i os kilko morzut, to się pereselenciamy opiekują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim, odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Barny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Stefana Warianky, Szerszenia Stefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowego ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi braty, ja ty krótko opisał, gdzie żyją ludzie z naszego sela Tylawy, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdzie kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, jak to żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzie jak chudobu na zarys. Mnoho powertułoś, no druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Ty datom 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierwsze dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w poriadku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobyła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą jsme doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzecią czekają wojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze koroł jedno i konia, to tam czekamy, kole przedot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną koroł. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowego Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy do takie łachy, to jej zabili. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo hełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie jsme zakopali do zemli ta zhnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób niehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowe synowe się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, na jakoho neje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, co heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu neje prawda, bo on sam wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopowu z mużą i produżuje. Już 2 roky, jak jsme się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim pryszli, lem żeby zme sidyli na swojej zemli, pokla się nam dast. I to nelem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto, nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasidali to te puste chyrze. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją ty. Bo u nas jest jeszcze duże min, że Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzić, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roków, jak wy od nas, ani my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało być wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczyli. A nas selan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand Teilungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od Niemca nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty, chyba że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy przez wojnę miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna hektara. A jak się zaczęli Niemcy cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzić naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali, to Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporem sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za teperiszne położenia pisze tak. O powodzenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pochniłałby swoich przedstawników. My, jako trochę ostale się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że sme pozbierali i isty mamyż to, bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali, to się ludziom lipsze chce robyty i już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili, już nas nie wyhaniają, a co dalsze bude, to nie znamy. My jarowale korołamy, mamy dwie korowy i tela, bo konia wiale nimci, a kupyty teper nehoden, najdorogsze obucia i odzieża, bo toto czeraz wojnusia duże wyneszczyło, a nowe nie wyrabiajut, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dachto i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To nikto nie wernu się, ani nie pysze nikto. Ani o waszych sestrach nic nie czujemy, ani o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jako se tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została nieuszkodzona i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od prawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo barst lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarią mi taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeres gazetu, ponerze pysał ja paru listiu do swoich rodakiu i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Cy nie dobry adres, cy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiu, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił Poteti Fevroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo ciutczanego brata Wasyla Pitbereżniaka. Tak ktoś z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakom Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wysznia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do Dosłatiu i krajaniu w Brooklyni, że to chotiliby dowidaty siadasz to za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszut tak. Pyszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduał za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Passaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajanów, daty im znaty do Mochnaczky, poczta Krynycia, czy Adam Bortniczak żyje. Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lisy znajesz, to ludzie robiat i gadajut. Prośba i sperunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Przed wojną one znachodyły się w okolicy miasta Shenandoah, Pensylwania.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremuzgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

0: Jest poniedziałek, 7 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Słowacki Nacjonalny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w Prieszowi prosit na stryczu z wyznacznym dziejaczem lemkiewskiej kultury Petrom Trochanowskim, kotroho Rusyna znajut pod pisatelskim pseudonimem Petro Murianka. Podeśpiwał, deklamował, ale głównie rozpowiadał o historii Lemkiu. Stryczę odbude się w czwartek 18 września septembra o 16 godzinie w prostorach SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie. Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola jest zas odkryty pro odwiedzających. Prieszywski samosprawny kraj, który jest realizatorem muzeju, do niego z własnych środków, żupnych eurofondów, jaki być pora od drżało, inwestował blisko 16 milionów euro. Pierwszych odwiedzających Warholiu muzej przywitał w piatniciu 4 września septembra. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między nimi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, przedseda Nacjonalnej Rady SR Richard Raši, predstavniko Dyplomatycznego Korpusu Drżawo Samosprawo Kulturnych i Fachowych Instytucji i dalsze gości z Słowacji i zagranicy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem świątecznego odkrycia. O tym, jak zmienił się po rekonstrukcji Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Polska Woda ogłosili konkurs ofert na analizę Klimkiewskiego rezerwuaru, czyli oczyna zmiany przepływu i rівня wody. Має to zbільшити протизаливову безпеку, цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катерина Токаш з Державного водного господарства Польської води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площу на заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність рік ропа, примірну міграцію роб, і це не спричинить до пересушення щідлиск. Kiedy opracowanie potwierdzi możliwość utrzymania w rezerwuarii wyższego rівня wody, to do regionalnej zariad wodnej gospodarki w Rieszowi zacznie praca nad nowym wodnoprawnym operatom ta instrukcją gospodarowania wodą. I szczelem do najbliższej seredo możesz zgłoszuwati swoje propozycje w 8 edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolszcze. Cilu konkursu jest wyróżnity ciekawo i wyjątkowo miejsca, podziei ta turystyczne atrakcje w regionie. Zgłosyty możesz nie tylko konkretną miejscowość ce atrakcję, ale też szlak podziei ce miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, co na Lemkowinie zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter, każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są w środę do końca dnia pośrednictwem elektronicznego formularia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Witorok, 1 września septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatił Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putowania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putowania wede czerec ciu Słowakiju od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokrowy Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerką i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Sztoje filia parochii, które ich przywitali w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, sztą u swoich prychoworach zacił grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznek usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania je z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roku 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły pizniejsze, wkluczno tych, które jedne stworia do rusyńsku pittsburską metropolią. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1783-1962, który odyszł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerował rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pisanku od mistnej wirujuczej kiedzieje ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pisanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Inno wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrnąć uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra nowycia zas zamieni się w scenu. Startuje 19. edycja teatralnych stricz in nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sejhustej, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związany z lemkiwskim sredowiskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazanej bude spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dny spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zberaczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri Jabłka Ruskiej Bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest stanobiły słowacki dramaturg i reżyser związany między innymi z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Divadelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynicka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak.
Tryjabka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym biłym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia drzeszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Try jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenia dobry oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych podii, ale żeby pizryty do seredyny na napiać do powiedzenia konflikt. Pokaz odbudę się w Nowycy w kameralnej scenerii Sarsko-Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Oderełce obrazy pohranycza. O godzinie 17:30 artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nachody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nachołówką. Historii o owoczowym derewi, co ho zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym drewem dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowego Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derełom kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czurze prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1948-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nachoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachody cię w kolekcji Ruskiej Bursy i na sztoden nachody cię w Sidybi Stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedynej wystawie. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, taki jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karolyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikifor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, uriadnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikifora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju spiłgrat z historią o życiu artysty, który we krzynu swojego życia przeżywał otrzmarienia, niezrozumienia i samitnist. Ocienia Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że był neślubną dityną bidnej matery, do toho lemką, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidą. Dla mnie najciekawsza robota to Nikifor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stulecia. Jego sztuku czyniło wielu artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikifora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana.
Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca, junia tego roku, a obzeraty może jeszcze do 15 listopada, novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wizyty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbudę się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipic. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki budę maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania

Petrowci są jedną z najstarszych parochii krzyżowackiej eparchii. Na torżestwie mają brać uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Lem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. To ta nima besida wyrwała Iwana zo zamyślenia. Wszystką syłą młodosty schopił się win z miścia i pochnał dołu chorom. Bystre materyńskie serce nie omyliło się. Konołki ostali na boci, a postariła Katrena mała jedno lempra hnienia. Prychor nuty, czym skorsze do chrudy swoho łancia. Spełniło się pragnienia. Ta czomże tot chłodny, na pozir bez serca chłopec oblewał chrudy swojej matery riasnyma syłzamy. Czomże tot w borbi zahartłany muszczyna rozpłakał się jak dityna. Katrena materyńskim sercią poznała, że pit tyma sylzamy jej syna skrywać się bolist nie do zahoinia. Naciłowawszy się ho bez kraja miry, wzięła ho na spowit. Na jej sprytny, choć na pozir obyczne widania odpowiadał win szczuro i nie spochopił się, że za niewielki czas znała już tajemnyciu joho sercia. Jak się zowe to dziewcza, w którym jest się zalubował? Zwidała niespodziewano Katrena. Jak wy, mamo, hodne zdohadłaty się o daczym podibnym, kiedy jem o tym ani nie spomnął? Odpowiadał zwidaniom Iwan, poczerweniwszy od zmieszania. Tak, o, znam. Ta nieważne, jak się ona zowe. Nie choczyt ja, bo spodabał się i bohatszy, i cynę tak. Darmo. Tak już na świti się wodyt, zrukała ne wytriasesz doli, kotroj ty boh ne sudył. Diżdyj terpeliwo, sudzenu stritysz, ani manyłciami ju ne obejdesz. Iwan pokrywał zapereczajuczo hołową. Opust się namia, pewnyła homaty. Ja wymolu. Wyproszu w boha to tą myłist, że diżdusia na starist tiszyty twoim szczęściom. Chybal, żebyś nie zasłużył soj w hospoda boha na toto. Ale takoho nie małabym spowidaty się po swoim syni, tym się nie traplu. Barże niepokoit mia incze. Za tobą każdy den się dowidujut, to pisłanec od mandataria z domini to wid. To szandar. Szto ony mają do domenę? Zwidał Iwan. Na toto zwidania dochyż wstupyło dwóch szandariów. Cy tu prożywat Katrena, wdowa po pańku Sołotkanyczu? Tu, potwierdził Iwan. A wy, pane, a czy jej syn Iwan Sołotkanycz? Hej, prosimy, znamy. Ryuk starszy czynom szandar. Mamy rozkaz odstawyty was do uriadu, poneże wy nie stawyli się do asenterunku, choć wzywano was dwa raz. Stawlu się bez odwlikania zaran, odpowił spokojnie Iwan. Tiłkoż to pryszał jem domił, strudzeny jem, tiaszko barz budę i ty po noczy. Żałujemy, ale nie możemy ждати was do zarane. Kiet tak, kiet mus, mamo. Ostawajte zdrawy. Bitna Katreno, ne natiszyła jest się dołho swoim synom. Kiet choczysz iszczy dakus, nasmotryty się na lyte swoho jedynaka, zaperaj chyszku i ponachlaj joho ślidom do mista. Tam w okrużnym uriadi protokił odbył się korotko. Oprawdowania się Iwana, że buduczy wo szkołach na uchrach, nie otrzymał wozwania stawyty się na asentrunkowy plac, nie było dostatocznym. Świadectwa zawarszenia filozofii nie mich win predłożyty. To zaważyło, że mali choza dezertera. Ta choćby i ni, jego zdorowa zownisznist, micna, harda postawa, nie mohli wyruczyty ho od wojskowo-horiszynia.
Tauglis. To słowo odbyło się bez wydymocho wrażenia od uch naszego szuchaja. Ta hejby niż proszyło serce matery. Pred nią była druha rozłuka z synem, bolestniejsza jak persza. Ta nie wkazała toho po sobie. Protylni. Ona pitrymowała na duchu Iwana. 20 roki uterpeliwi ždała jem na twoho wicia. Nycz ne wernuł się z wojska. Perežiju i twoich dalszych wisem rokiu. I diżdu się od tebe potichy na moją starist. Budeme iszcze wraz. Kiedby ne jasnyna nadii, kiedby ne terpeliwa wira, czym byliby nasze matery? Nie jedna z nich proklinałaby to tu chwilu, w której dity na świt prywała. Transport rekrutił podawał się na miejsce swojego przeznaczenia. Nimo, bez wypowiedzianego słowa żalu, praszczała Katrena swojego syna. Ta kole już oslebodył się z jej objać, prysiła na kupci szutru i zastupiła rukami oczy. Żeby nie widzieć go, nie przydawać sobie tuchy. Jak dołucho tak siedziała? Sama nie znała. Kole otworzyła oczy, lem piszczana kurjawa woznosyła się na krajnim widnokruchu. Chwatyła się bitna maty za serce i z żalistnym jojką pokatulała bez czucia do fosy. Opyła się, baba! Dziadił z karusynka. Prychwariowali mimochodom ludę. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam już w 15 o godzinie 7 wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu chudyganiam świtamy, zwirom sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w as.

zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Jeńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana,

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmy hoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił hoło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego mysnyka, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej ciasunku i nej, nej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

i twoi włosia, rukamy hołady ty. Chciłbym czuć zapach

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, kreśni drogi radiosłuchacze. Z tej strony Demko Trochanowski z Pidaszowskiego studia radia LEM FM. Witam kreśni tym bilsze, że dnes na żywo wysyłam pierwszy raz po wakacyjnej przerwie. Dnes samego dnia wersnia septembra 2026 roku. Zas mogę się poczuć tak fajnie, jakim się czuł do tego czasu przed wakacjami. Drogi radiosłuchacze, drogieńko, ja będę z wami w tym programie, w programie Trzy świty na żywo. Dnes do 9 godziny, a pak jeszcze się stritymy, znaczy poczujemy po 9 godzinie w programie Słowedzie, znaczy LEM FM już i ja douczam do tego naturalnego naszego grafiku powakacyjnego. I się bardzo trochę ciszę. Za to lyszajcie się przy słuchaniu, buďte razem z nami. No i cóż, letymy dalsze.

Tak i hurdzą zaczęliśmy to dnešný program Tri świty, a teraz zaczynamy już tak poriadni za to powtoriu. Semy den wersnie septembra mamy 2026 roku, jak i jawlać się 250 dniom w gregoriańskim oficjalnym drżawnym kalendarii i do kincia roku ostaje 115 dni lem. A zdaje się, że jesteśmy dosyć niedawno. To 2026 bodaj ja tak mam wytale. No co jeszcze? W julijańskim kalendarii jeszcze koniec sierpnia, 25 den toho, że miesiąca dnes za zachodnim stylem świadkują jeszcze tych paru godzin Regina Richard C. Teodoryk, a w zachodnim stylem dnes świadkują Warfolomi Tyt Mina i Moisej. Świadkują ci żywości, jeszcze dnes świadkuje Brazylia Świato Niezależności. Mozambik świadkuje Den Peremoha. Australia świadkuje takie świato, które może było perewesty przybuju, jak nacjonalny den zwierząt, jak nachodzacia pizza rozum zniknienia. I jeszcze Fidżi, to te ostrowy świadkują den konstytucji, jawna zgody na 8 minut, już tak i 18, słuchajcie te świty w radiu. LMF.

No i potem Dunaju. Na Dunaju jako set był najdnes często. Się budę. Się mi zdaje jawla, on bo się już dwa razy bodaj jawla, ale to tak za to, że Dunajom tako i każdą Veliku Riku, Lemke zwali. No dobry, aż to się podziało, to 7 dnia wersnia septembra po świti w historii smotrzył na 1722 rik, już przed czym wchodziłem by się dual, że w Brazylii świat on zależności, a to na pamiat toho, jak Brazylia to uderzy, w 1722 roci 7 dnia septembra ohłosyła niezależność od portugalskiego królestwa. Wrnemy bliżej nas i do 1848 roku, 7 dnia wersnia septembra w austrijskim cesarstwie było znesene poddaństwo w rezultacie podii, jak to doprochodzili, by się dowiedzieli o wesni narodził. 1860 rok, teper idemy za wielką młaku to, że kiedy przyjechał walijski kniaź do Kanady, wizytował Kanadę pierwszy raz, jawił się klenowy listok jak oficjalna kanadyjska emblema. 1822 rok, stojący za oceanem w Zjednanych Stanach Ameryki, odbył się pierwszy możliwisty profesjonalny bokserski pojedynok z takimi prawidłami, że byli w to te gracze byli w bokserskich rukawiczkach i to ciły mecz miał 3-minutową rundę, bardzo podobna do dzisiejszych pryncypiów prawił bokserskich pojedynków. 1936 rok, teper w zoo w Tasmanii w mer posledni wakowołk, tasmański wakowołk, taki nie to wołk, nie to pes, win żyłem w Australii. 1940 rok, trzeci Reich zaczął bombardować Wielką Brytanię, London przede wszystkim, to w czas II światowej wojny no, Luftwaffe zaczęła bitwę o Brytanię tym jak raz bombardowaniem. No i też tam potępili dalsze brytyjskie miasta. Idziemy do 1953 roku, kiedy to w Sowieckim Sojuszu Nikita Chruszczow stał się możliwisty hołołom tej komunistycznej dyrżawy. To po śmierci Stalina, możliwisty, że hejby zaczęły się polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no ale jak to znamy, co mogłoby te polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no taką rzecz. Dobry, 1956 rok, teper idemy do Południowej Ameryki. Nie ciłkom 16 roku mał Pele, taki znany bardzo gracz, możliwisty jeden z najbardziej znanych w historii futbolu, nie mał jeszcze 16 roku, a mał swój debiut w komandzie Szantosz FC i strzelił to jedną z chyba paroch, sześciu, siedmiu bramok, które tam pali. No i dobry, i wracamy jeszcze do uszne Sowieckiego Sojuza, ale do Rosji. 1922 rok w gazecie Kamiersant pierwszy raz był schosnowany termin Nowe Ruskie, kiedy dach, kto się interesuje tamtą obszerią, to tak ludzie, którzy się skoro dorobili, nie znacie, odkal się dorobili, jakosy bars skoro się ich grosze trzymali. I to chyba taki, można powiedzieć, taka definicja tego budę, co wskazuje na dalsze podi, można powiedzieć, aż i do dnes na oligarchiczny system, jaki tam carstwuje. A w nas godzina 8, już takoj minut 30, znaczy już takoj pił 9 w Radiu LMFM, za to zaproszę was na muzyku.

Tak, wiertamy, a teraz wiertamy do rosyjskich rocznic, jakie minęły od soboty. A w sobotę, 5 dnia wiersnia septembra, minęła 120. rocznica narodzenia Jurija Staninia. To rosyjski pisatel, jaki w 1924 roku pisał pod pseudonimami Jurij Stańczuk, czy Jurij Lunaj. Wrodził się w Niżnym Szardzie, to dnes Niżnie Bołotne. Z posered wczorajszych rocznic, znaczy tych, które odnosią się do 6 dnia wiersnia septembra, tu mamy wiele. Zacznę od narodzin. 1940 rok narodziła się Olga Prokop, to narodna śpiewaczka, zbieraczka rosyjskich balad, śpiewanok, wydatna artystka. Wrodziła się w Selikrywa, a wmerdła w 2020 roku w Czynadziowi. To dzisiejszy Mukaczewski rejon na Podkarpacki Rusy. Okrem toho, w 2016 roku na 9. Biennale Kijowsko-Rosyjskiej Kultury w Krynicy była ogłoszona za laureatkę premii imieni Wasyla Turoka. Też to nagroda, jaką przyznaje Światowa Rada Rusynił. I jeszcze może lemtiwko, że ze swoimi ansamblami występowała w takiej 1000 koncertach. Mała też i doma na Podkarpackiej Rusy Dzierżawne nagrody i odznaczenia. To z posered rocznic narodzenia, a rocznicy śmierci teper wczera pewno wielu z was brało uczest w prazniku, który był wyznaczony jak rocznica śmierci w 1914 roku Maksyma Sandowicza, kanonizowanego prawosławną cerkwą jak Maksym Gorlicki, to lemko z Użdeni, jakoho narodzony w 1886 roku w Żdyni, a rozstrzelany 6 dnia września 1900

14. toho roka v Gorliciach pred Gorlickým súdom. Už jeho rodina, bremenná žena, jak i ňaňo, boli pak vyvezené do Talerhofu a posredlenky už po pierwszej światowej wojnie kult Maksyma Sandowicza był na tyłku wielki, że jego fotografii były wieszane popry ikonach, co dawało do tego, że w 1924 roku Polska Autokefalna Prawosławna Cerkow ruszyła o kanonizacji Maksyma Sandowicza, jak już im powiem, z nazwaniem to już po kanicji Maksym Gorlicki. Za to i wczoraj w Gorliciach były wielkie świadkowania z tej, że przyczyny poniżej 6 dzień września, septembra jest w cerkownym prawosławnym kalendarii jak raz przyznaczony na świadkowania pamiaty Maksyma Gorlickiego. 6 dzień września to też inny lemkę, na przykład to też data śmierci 1952 rok Michała Jurczakiewicza. To jeden z liderów przede wszystkim tych czasów, kiedy po pierwszej światowej wojnie tworzyła się Lemkiewska Ruska Narodna Republika Lemkiew, Floryńska Republika, Lemkiewska Republika, różni jej nazywamy. Nawrodził się Michał Jurczakiewicz w Rostajnym w 1862, w Mer w 1969, a w Mer w 1952. To też data wczorajszy dzień, też data śmierci jeszcze jednego świadczennika, by się dojuje to Jani Polańska, to lemkiewski i aktywista, i świadczenny Grekotolickiej Cerkwy, też poeta, też historyk, memuarysta, może o nim też wiele opowisty, prawa ruka, może opowisty, nie doszło władek Maściucha, kiedy była zasnowana apostolska administracja Lemkowinem w 1934 roku, a była zasnowana za to, żeby to udyśnia Peremys katedra, jeparchia, jak najmniejsze mało wlijania na Lemkowini, żeby jej przede wszystkim nie latynizowaty i ukrainizowaty. Tak były to czasy, a posered tych, okrem może powisty świckich dziaczy, które do tego dowiedzieli, byli też cerkowne dziacze, takie jak otec Jan Polański, zresztą był też kanclerą tojże apostolsko administracji Lemkowinem. No i jeszcze jedna rocznica związana z wczorajszą datą, by się dojuł to wydatnym pisatelu, wydatnym literacji, okrem tego był to Gorlicki Bursak, to Iwan Żelem, narodzeni w 1925 roku w Opennym, a w Mer 6 dnia wersnia septembra desem tu chyba stratył datu 1978 roku, dokładnie. Tak, okrem tego, że był gorlickim bursaką, to jeszcze do tego, jeszcze przed wojną był uczennikiem gorlickiej gimnazji. No, przyszła po tym druga światowa wojna, a pak nieszczęsny czas 1945 rok, Wapenny, jak i druga lemkiewska seba były wyselane na sowiecką Ukrainę. Ciż Iwan Żelem z Ridnema trafił do tam już na Ukrainę, do Ługańskiej oblasty, daleko na schód. Tam ciż tu żył, pisał, ale nadziejał się też, że dokoli wernych od statusia nikoli nie poweło. I dneśni ryczniczy jeszcze bodaj z odwi prywedu. 1866 rik wrodził się Antonin Rozsypal. To, co prawda,
czeski urzędnik, ale ale był krótko w roku 1933, kiedy nie było funkcji, obsadzonej funkcji gubernatora Podkarpackiej Rusy, to tu funkcję sprawował jak raz Antonin Rozsypal. 1885 rok to już poslednia rocznica, jaką chcę tu przywesti, to Julii Feldeszi, to za czechosłowackiej i maďarskiej doby polityk rusyńskiej narodnosti na Podkarpatskiej Rusy. No i cóż, może tam tylko powiem, że urodził się w Sobranciach w 1885 roku, w mer 1947 w Sambori. No, 15 minut mamy do 9 godziny, za to zaproszę was na muzyku, a pak sobie perejdemy jeszcze do chwili.

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Tak, i po dobrych braciach przyszła chwila na chwilę. Znaczy, że budujemy by się dwa to pochodzi o prognozi pochody na najbliższy czas. No to w Golicjach teper, 17 gradusił, ciłkom neźli jak na Weresen, choć powiem tak, no zaran bude aż 29 gradusił, znaczy, że jeszcze to takie ciłka lita bude, jeszcze się jawet pozerane aż do 30 w Golicjach, no ale dołho to dobry czas nie bude, bo odszedł RH już przed południą bude może polaty z maksymalną temperaturą 17, z piatnyciulem 19 i z sobotu, niedzielu inaczej nie będzie. Ciszy niebo zachmaramy i słońce zachmaramy, a niebo schmaramy i z deszczem za to. Cóż, chosnujcie to te dwa najbliższe dni, bo one będą faktycznie ciepłe. Podobnie zresztą w Polkowiciach, teper 17 gradusił, zaran do 29, ale sereda już budelem do 23 i pak zacznę się taki weresen, może powiedzieć. 18, 19 to maksymalne temperatury w Polkowiciach. Od czwartka i do końca tygodnia, a w nocy to ta temperatura już będzie padała poniżej 10 gradusów, za to guto mutisz, trzeba dajak prywokaty. Idę do Prieszowa teper, tiż tam 17 aktualno i smotriu zaran 29, pozarane 31 gradusów, duże sącia i podobnie jak na Lemkowini od czwartka się to no do smochuczo zmieny to tylko, że jeszcze przed południą może dasz to polaty w 15 ciłkom zachmaryna 21 gradusi maksymalno. Sobota tak 50-50, pił na pił, babo pił na pół, 20 gradusi maksymalno tak samo w niedzielu, znaczy kinciłka weekendu. Już taka bardzo osinna jak litnia. No to dobry, to jeszcze posmotrymy w Mukaczowi na Karpackiej Rusy, tiż 17 gradusił. No, się mi zdaje, wsiady 17, albo dasz to się zaciało. Tak sobie tak, zaran 29, w sredu 31 aż. No i od czwartka do niedzieli daku steplisze, bo temperatura buda do 24 gradusił. W niedzielu już bilsze doszczu i maksymalno do 22 gradusił. Posmotrzył na Lożku, tam 18 gradusów w tym momencie, a to za to, że to bardziej na południe, a może tu jest to drzewa, to tajemnicia, która może powisty małaby się mogłaby ćwiczyć o tym, że jest o to gradus bilsze, no ale smotrią najbliższe dny, to podobne jak i w Ciłej Karpackiej Rusy, zaran do 30, w sredu do 32, a potem już 21-22 od czwartka do niedzieli i czasem ciż polije, może ciż zahrmity jeszcze, no ale dobry, posmotrmy tam hed na południe w ruskim Keresturi, teper jeszcze 22 gradusy, ciepła, dost ciepła nicz, zaran do 34, uwaga, w sredu do 36 jeszcze gradusił może, bo ta temperatura, no ale od czwartka aż coraz mniejsze, w czwartek piatnicia do 28 i sobota, niedziela z deszczem do 24 gradusił, za to tak jak raz wyglądać to ta prognoza pogody na najbliższe dni w różnych częściach, gdyż jutro syna. No, to znaczy, że pomaleńkę lito się bude nam już kończyło, nic z tym nie zrobimy. Zdaje się mi, że bude lem coraz chłodniejsze i bardziej wilgitno i bilsze deszczu. No dobry, w nas 5 minut zostało do 9 godziny, za to, drodzy radio słuchacze, ja budu się pomaleńko z wami praszczał się budulem na chwilku za to, że już po 9 godzinie budeme się czuty w programie Słowowicia, znaczy wertamy do naszego, moż powisty, klasycznego, ponedzielkowego reżimu dnia, że i dakus o jazyku sobie pobysiduje, za to już teper proszę po 9, a za program Tryświty na teper dziękuję. Demko Trochanowski, nadiusia, że jeszcze dnes budemy się czuty. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tryświty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: На три голоси
2: в радію LEM FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. O języku i na językach. O, jak fajnie was zas byty z wami i was czuty i się z wami czuty za to, że mamy maleńką wakacyjną pereru, no ale wracamy do naszego takiego standardowego reżimu wysyłania, no i słowy ciacisz, wracać bars się z tego ciszu. Dobry wieczór, kiedy mnie słuchacie na żywo z Pideszewskiego studia Radia LMFM. I może dobry dzień, jak mnie będziecie słuchać na podcastach, albo w innym terminie, kiedy będziemy powtarzać ten program. W słowie się nic nie zmieniło. demko@lem.fm to mi mailowy adres, na który śmiło piszcie, przysyłajcie swoje propozycje i tem. Co się jeszcze nie zmieniło? No nic się nie zmieniło. Tylko, że mogę powiedzieć, że za to wakacyjny czas zmy... Moż powisty, niedarmo zmy ho tak proweli, ponieważ besit o języku było welo. Tu moż pozdrowić wszystkich spił besidniki z Lemki Wisko i Watrew Michałowi. Za wszystko to besit bars, ale to bars diakuruju, bars interesujący, bars fajny, czasom krytyczny, co dla mnie też jest ważne. No, cóż, tak nam trzymaty, no, żeby może watra była częstsza jak rik, to tych tem i tych toj nachody, do, żeby się poznać bliżej, byłoby bilsze. I dziękuję ci za to, że ste podchodzili, że zmy by się dowali, że o weloch nelem językowych sprawach, ale język też się перевивав в наших бесідах. Ну, добрі, то вертаме до той нашої слововичі. Бермею, чіу, бесідуйме, присувайте свої пропозиції, а в словиці ще тото не змінило, що зачинаємо від Мур'янкового джингла.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Авертаючи ще до ватри в Михайлові, то не знам, за 2-3 бесіди маємо так, як мож повісти, що то, на чому ми скінчили, то о тій темі, яку ми скінчили перед вакаціями, за то тим більше то доказ того, що слухати, за що барс дякую. І я вам так припомню о тих наших енклітиках, значить, о тим скороченню, до яких слів в нашому примірі ми бесідували о єм і єс. Знаємо, що тото єм і єс можемо скоротити до самого ем і ес, то, коли попереднє слово кінчиться гласним, і то тото примірі, що давно єм не був дома, можемо скоротити давно не був дома, або давно домам не був. No, możemy też zrobić dawno doma nie była, dawno domam nie była, albo dawno doma nie byłam. No i tu to byłam też możemy dodać, ale do był już nie możemy, bo był kończyć się na własny. I to pamiętam, rozpisywaliśmy sobie na watry w Michałowi, bardzo fajni. Tu też dodam, że tak samo dzieje się z tą czastką, że котру барс часто путаме з тим, то ту можемо її скоростити до самого ж, наприклад, що ж робити, ци ж не так, значить там що то буде, що ж, ци ж, хто ж, значить, що же, ци же, хто же, але вже не зробимо того, наприклад, з як же, за то же, як кінчиться на согласний, ну і там вже будемо мусити схоснувати повну тату частку. Ну і тут треба тіж пам'ятати о тому, чи ж ми наживо на ватрі бесідували, що тото one, że jak występuje w funkcji sojuza, no to już też do niego możemy dodać to tu koroczu formu SCM, no ale trzeba pamiętać, że to już nie będzie to ta picylująca czastka, znaczy dumam, że jest był doma, znaczy, że dumam, żes był doma, żem był doma, że jem był doma, znaczy, żem był doma, ale żem już nie może występować w ti picylujuci w takim, jak raz wymieli, funkcji. No dobrze, to tym, ale werno jeszcze do Michałowa za to, że tam bardzo fajne zwidania się jawiło. Ci słowo gełtaty jem onomatopeiczne. Gełtaty. Słowo gełtaty, ono jest czasosłowem, znamy, co to znaczy gełtaty. Gełtaty możemy wodu, gełtaty, no, idło. No i co ci może tak, posterihaty. Ja od razu powiem, że takich onomatopeicznych, znaczy tych takich naśladujących zwuk, które obrazują, próbują obrazować da jaki zwuk sił w języku jest velo. Tam idę tak jak hał, miał, och, bach i to wszystko. To są to jak raz onomatopeiczne. Ale ja wlałem się tak słowa, które sam z siebie etymolog postrzegają jak onomatopeiczne i nie musia to być tak wykrycznika. Na przykład słowo puchacz wywodia do tego, że puchacz to ta, no, nie znam, czy to dobry nazwę, czy to sowa, czy nie sowa, ale to ptach, taki niczny ptach miałby być od tego, że puchu, co się takie robi i od tego jest puchacz. Tak? Ale kiedy zme przy gełtaty, co ono jest onomatopeiczne, zaraz sobie o tym powiemy, ale tak czasosłów byśmy naszli też bilsze. Kukaty, brękaty, bręczaty, hałkaty od hał, tak? Furkaty w takim naszą w slowniku. Olena Duchfeifer, furkaty to krutyty weretenom, kiedy się ruczni priade, tak? To onomatopejne określenia asocjowane ze zwukom rozkruczonego weretena. Tam też jeszcze w tym rzesłowniku taki cwyk, wykrycznik, cwyk, ale cwykaty. Cwykaty to wykonywać skory i mocne ruchy. Byty tońkom
byty tonikim albo ostrym nariadom, to jest szciaty, szmygaty. Za to cywyk, cywyk, ono ciszy, bo mało takie naśladowaty zvuk. No dobrze, ale wernijmy do tego, co słowo gutat, onomatopeiczne. No i zaczniemy od tego jednego słowa, powiedzmy sobie może jeszcze raz, bo może faktycznie będzie, że gutaty, gł, tuż to się jest tym, że ono będzie może powisty, no czy w tym słowie nie czuty samego gutania, może i czuty tego ruchu, tak, kiedy idło albo napytok idę nam przez gaurą, no bo garło, bo jak już jem powił, to jedno z tych słów, które próbuje naśladować zvuk, bo to przewedmy sobie na inne przykłady, kiedy woda kopyt, tak, albo sztosy wpadę do wody, to możemy powiedzieć bulbul. No i od tego mamy bulkaty. Dziś nam się asocjuje z jakimś zvukom, tak kap-kap, mamy kapaty, albo kapkaty, dziś już im powiem, że kuku, kukaty, możemy brękaty, bręczaty i tak dalej. Oczywiście już liczył to te wszystkie takie typowo bum, bach, och, ach, które to tu onomatopeiczne dżereło sobie zachowują. Ale czemu mi się tak zaniał? Bo się mi zdaje, że etymolog, choć nie wszystko, ale wywodzi to słowo za to, że to ono nie jest takie, że to jest lemlemkiwskie słowo, ale czemu mi się nim zaniał i czemu ono jest takie fajne, o chwilku powiem. Bo nasze gutaty, o którym to, że czuty w nim zwuk, maje bars stare pochodzenia. Możemy sobie w rosyjskim zrównaty glotać, po ukraińsku glitaty, tak, po białorusku glitać, po słowacku będzie dość podobnie. No i dochodzimy do tego, że to jest stara prosławiańska forma glitati. No i co to znaczy? No, to znaczy, że nie mamy tu jakoś nowego słowa, które lemko sobie tak osnowali, tak od zvuku gutania. No lem to słowo ma jest sotkę, możesz powiedzieć, ja bliżej jak 1000 rokiem. No i tu się zaczyna bardzo ciekawa sprawa, bo okrem toho, że widzimy tutaj jaką zwłoką naśladowczą motywację, od czego mogło ono powstać, to jak sobie wezmemy to tu prasławiańskie gltati, budemy widzieć, że tam jakoś to słowo się różni dakus od tych, które są w innych językach. Czemu tak jest? Użmy teraz słowowicy by się dowali o tym, że dawno temu w prasławiańskim języku były tak pił własne, tak moż powisty, no one się nazywają tier. One były tak pił własne, różni były nazywane, tak, czy tak, tot, że jery były tak krótkie, redukowane. One nie zwuczali tak pełno, jak to nasze a, o, e, i, y, o, no to pełne własne, ale były takie duże, krótsze, za to z czasem zaczęli się, coś się z nima zaczęło diaty, zaczęli się albo miniaty, no, kiedy już nie będę wchodził tu bardzo precyzyjnie, ale kiedy jer był w słabiej pozycji, to propadał, a kiedy był w mocni, to się zamieniał na tot pełny własny. No i tu możemy sobie oczywiście przywesty wielo premierił, ale na tym naszym gutaty. Zrównajmy sobie, że mamy gutaty, od razu po G mamy pełny własny U, a jak sobie posmotrymy na inny, aż i schidnią słowiański język, na rosyjski, białoruski czy ukraiński, tam własny mamy dopiero po drugim sogłasnym, po L. W nas jest peret L, a tam jest po.
L. No tu treba ešte jedno povisti alebo pripomnúti, čo sme kolisi v slovici tiše besedovali, že toto dávno L, C, R, oni boli tak svoje rydne, oni boli také speciálne. Oni mali samo v sobie, tak nazvané sonantamen, samo v sobie mali zdibnis do toho, żeby osnovati skład. No i za to ryżniša się to wszystko zachowało, koli tutaj jer albo propadali, albo zamieniali się w pełny własny O, czy E, czy inne, czy A. Ale tu, no i smutne, no to mamy to dawne gltati, tam pomiędzy L i T, tym pierwszym, był to jer. No i co się z nim stało? Stało się z nim tylko, że w rosyjskim, w ukraińskim, w białoruskim to taki pełny własny wyniknął dopiero po nim. A w lemkiwskim języku mamy prepozycję, znaczy, że to własny, pełny własny wyniknął перед л, что можно раз повести, есть одним из таких характеристичных прикмет лемкивского языка, мицно отрижнею от инчих языков, предовшитком от схиднеославянских языков, с которыми можем наиближе его зривнувати. Але посмотрим собі на инче тиш слова. Маме хрбет. Маме тривога. Хрбет буде хребт. Буде тривога по-російськ. Маме, хоч тут маме дві версії, маме силза і слеза, але силза тіж міцно шіде для лемківського язику. Зато тот примір тіж вказує, що тот новий власний возникнув перед л, а не по ним, так як то є в російському, в українському чи в білоруському язиках. Маме наступне. Маме гермити, маме бирви, маме кирви. Хоч, очевидно, не всяди, бо в називаючому відмінку маме бров, i mamy krow, ale to tu переміну давного єра в повний гласний, котрий вскочит перед наше «р», а не по ним, ту видиме, же ході з кров і бров, то мамы кого чого кирви і бирви. Зрештом, кід би ми собі так зачали вичислати то ту барс характеристичну прикмету нашого язика, бичідую ту о тих давних grupach z R albo z L, no to sobie możemy dać i krszyty, hrmity, gełtaty, trwoga, tam gdzie mamy rosyjskie krszyć, glatać, trwoga, grymieć, ukraińskie, czy białoruskie, tam mamy krszyty, krszyć, glitać, a po lemkiwsku, jak jest, mamy to własny nie po R albo L, ale mamy перед. Кршити, гутати, тривога, гермітиці, так як їм повів в тих примірах, де маме, напевно, перед «Р». Добре, запрошу вас на маленьку перерву, і потім будемо йти собі з темом далі.

0: Ja już mam i ty gukińciowi, głupi cumowaniu, ale za to kocham to, te programy na żywo, bo już pierwsza reakcja jest. Dziękuję za wielką imłakę, Brianę, bo pierwsze fajne spostrzeżenia, że fakt, że g taty nie zmienił g na h. O tym procesie tyśmy nieraz besiedowali, że w prasłowiańskim może powiedzieć w prasłowiańskiej obszury maliśmy g, a pak ono przeszło na przede wszystkim południe, schidnio i czasty, no, w wielkim skaryczeniu po to g przeszło w h. Zresztą o tym żeśmy besiedowali. Cy program, cyto te nowsze programy, nowsze słowa, które weszły do języka, bo to wchodzili. Ale tu, wertu, że to, że gutaty nie zmieniło g na h, znaczy, że gutaty musiałem maty bars dawno i że g samo w sobie odstało, może i jest to pierwisne, dawne g, że i tu bars fajne spostrzeżenia od naszego słuchacza Briana jako bars, ale to bars zdrawlu, że to onomatopoeiczne słowa często rezystują historyczne zmiany, zohablają, bo konserwują to pierwisne formy, a choć dajak fonetyczne procesy prochodzą kus dalsze. Ja bym tak powiem, ale to może tema na inczu besidu, że bardzo często tak jest w toponimi, bardzo często tak jest w nazwiskach, w imenach, dość często w tych własnych nazwaniach sud zohablan starsze formy, choć już da jak procesy w języku inczy prochodziat, który by teoretycznie mogli ich zmienić. Ale dobry, dziękuję już raz za to te programy na żywo są najfajniejsze, bo od razu masz sobie na żywo pobesidłaty. No i tu od razu powiem jeszcze to stoim besidłał, ponieważ już żeby picumowaty sobie dasz, to tu jeszcze trzeba powiedzieć jedno, że nie powiedziałbym, że nigdy w oświecie, ani w jednym słowiańskim założymy prostory, co mówi, dasz to podobne, nie występuje, ale kiedy sobie posmotrymy to nasz schidnio-słowiański kontinuum, osobowo w Karpatach, no to trzeba powiedzieć też, że lemkiwski język, rusyński język, który stulecia był w kontakcie z polskim i ze słowackim językami, znaczy zachidnio-slawiańskim, a dnes są tak posterychane, choć słowacki i czerski mają dwelo z południowo-slawiańskiej obszury, ale to wozniknienia toho połnoho własnego peret sonantum, peret R albo peret L moż powiedzieć, że jest bardzo charakterystyczna i rozpoznawalna prykmeta lemkiwskiej fonetyki, ponieważ jakim powił dost wielo tych primiriów nachodymy w lemkiwskim języku i nie są to archaizmy. Krow, brow, ale krwy, brwy, trwoha, hermity, herbet, nie znam, co to jest jeszcze, gutaty nasze i tak dalej. Dneska sylza, dneska już to im to schosnuwał. No i tak, postaram się dziś odpowiedzieć na zidania, choć piszę im ciłką już w drugą stronę. Cy gutaty jest onomatopoeiczne. Tak, dumam, że tak, choć odpowiedź nie jest prosta. Widomo, nikt to nie zafiksował toj dawnej prasłowiańskiej formy z peret, założmy, 1500 roki, za to ta odpowiedź jest prosta, ale może by ty, no, że to ta stara rodzina to słowa woznikła z jakiego są nasiduania, zwuku gełtania, nie znam, może by ty, że zwuk garła ma wlijania na formu słowa, na 100% toho radsze nie schosnujemy, ale kiedyże sobie tak posmutrymy na logikę, bo takie naczucia, o, może naczucia, mniejsze logiko, bliższe czucia, no to za to, że w nas się zachowyło to zadnie w tym naszym gełtaty i ono było takie dość dobre do toho, fonetyczno dość dobre, żeby zafiksować taką formu, to kiedy sobie zrównamy na premier ze słowackim czy czeskim językami, tam mogło być podobnie, lem bez wozniknienia toho nowego własnego za to, że tam L i R to te dawne sonanty, one same w sobie mają to tu składotworczą funkcję, ale powiem tak, to jest jedna z tych przykmet, która różni przede wszystkim wozniknienia pełnego własnego od innych schodniosłowiańskich języków. No i tu bym też to podkreślał, kiedyże mamy tych premierów bars, ale to bars velo. Co jeszcze? Może byłem tylko jak podsumowania, że po mojemu budę to ono matopeiczne słowo, tak jak gdźgaty, tak jak kukaty, tak jak puchacz, o którym bym powił, albo dasz to incze, trzeba lem zapamiętać to, że na 100% nikoli nie budeme pewne, ponieważ kiedy słowo maje minimum półtora tysiąca, założmy, roki swojej historii, to tak się nie wyrnemy, ale ostało podobne w różnych słowiańskich językach i toho się trzymajmy. Sztoż, pomaleńkę trzeba mi kończyć. Dziękuję za to pierwszy powakacyjny program. Jeszcze raz dziękuję słuchaczowi ze wielkiej wody za skory ciekawy bars komentar. Nie znam, czy to nie będzie tema na ciły program, żeby sobie prośledyć to nasze G, gdzie ono stało, w których słowach. No ale to oczywidno na następne słowici. A ja teper bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Demko Truchanowski by siedział, albo inaczej demko@lem.fm. A to była słowicia z PID warszawskiego studia Radia Lem FM na żywo. Trzymajcie się. Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила. За сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка. Її слово по-русинськи і її співанка.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siwy synyczok
7: i ten łoron,
8: dziewięć drozdów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabiliśmy.

0: LMFM.
1: Lem po naszemu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorzy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiełskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.